0: kariwe.
1: Karero ndagushimire cyane isaha 2:30 mwanya uko mukwikirana ikiganiro itwararike amagara yawe.